0: Halo, zdrowe, halo.
1: Kłócimy, Rosso.
2: Najpierw sejmem,
1: a... Rosso,
3: Rosso, chciałabym tam też się wyjechać.
2: No, but you stay here.
1: My kostem, my mi cieniesz, o co? Ale to jest mój, że ja tak powiem.